che stata a ciebie zbiera. Sonno masz i makri. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż. Noćki sato w ciebie.